0: to jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd?

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Mello Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

0: Radio Toruń.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19. Po reklamie.

Pasażerowie kolei śląskich muszą liczyć się z utrudnieniami. W Rudzie Śląskiej budowany jest wiadukt i z tego powodu ruch pociągów z Rudy do Zabrza został wstrzymany. Pociągi jeżdżą objazdami, uruchomiona została komunikacja zastępcza. Utrudnienia potrwają aż do końca lipca.

0: Siemanko, Adi po tej stronie. Dzisiaj przywitamy się w sposób niekonwencjonalny, zaufajcie. 6:30 na zegarach, ja jestem Adi i przywita się z nami postać wybitna.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pobudka, witam was bardzo serdecznie. Życzę wam miłego dnia i wzajemnie buziaki.
0: Wzajemnie.

To ten kawałek, który powinien wam przypomnieć, że może przed wyjazdem do pracy warto sprawdzić, ile macie oleju. Mam na myśli samochód oczywiście. Gibbs Dophouse for Money i Win, tak podkręcamy tempo. 21 minut do godziny 7. Też się nie wyspałem, dlatego zrobimy poranny vibe check. 321-321-777. Dzwońcie i chwalcie się, czy się wyspaliście, czy się nie wyspaliście. No i dlaczego jesteście super.

0: Ale bym sobie tego na takim Sunrise Festival posłuchał. O matko! To użeli, moving to the sun. Mamy 16 minut do godziny 7 i razem ze mną jest Aneta. Siemanko!
1: Siema, siema, witam serdecznie.
0: No hejka, wyspałaś się dziewczyno, czy się nie wyspałaś? Powiedz tylko szczerze.
1: Nie, wyspałam się.
0: No to pięknie, to o której poszłaś spać?
1: 21.
0: 21 i już byłaś gotowa do... Jak to możliwe? Jak ty to... Ile lat się człowiek szykuje do czegoś takiego? Ja nie byłbym w stanie. Jak ty to robisz?
1: Dlatego, że wstaję właśnie przed 6, no to zawsze tak się staram, żeby o 21 już być w łóżeczku.
0: Nie no, jesteś niesamowita. Słuchaj, to my tutaj zadbamy o to, żeby cię trochę rozbudzić. 3 szoty w Melo. Melo. Ja wiem, że mówiłaś, że jesteś wyspana, ale my musimy zrobić swoje. Czas na 3 szoty w Melo. Wybierz to, co wolisz bardziej. Pani Aneto, szanowna. Śniadanie czy kolacja?
1: Śniadanie.
0: Dobra, gwiazda, co powiesz na to? Statek czy motorówka wodna?
1: Motorówka wodna.
0: Motorówka, jedziemy z tematem. A tutaj zmienianie pościeli co 2 tygodnie. Klasa czy obciach?
1: Klasa,
0: no pewnie, że klasa. Aneta, jesteś odpowiednio obudzona. Możesz śmigać do pracy. Powiedz mi, gdzie pracujesz jeszcze?
1: W przedszkolu.
0: Oto, czyli jesteś bardzo wytrzymałym człowiekiem.

0: Lisa Nightcrawlers, Mufasa i Hype Man. Friday na 7 minut przed godziną 7. Oni nam to o piątku śpiewają. Jest wtorek dopiero. Dobra, damy radę. Pani Ulo, czy wie pani może, co będzie w newsach Meloradia? Bo jesteśmy bardzo ciekawi.
1: Oczywiście, że wiem, bo sama je przygotowałam, ale jeszcze nie zdradzę. No zostańcie z nami.
0: Dobrze. A już o 7 zagramy Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Melo. No, także tak wystartujemy godzinę 7. Do tego jakaś kawa i myślę, że będzie wszystko dobrze.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Zielona Budka dla ochłody tylko 11,99 zł za opakowanie jednolitrowe przy zakupie dwóch. Olej kujawski 3 litry u nas to tylko 22,99 zł za dużą 3-litrową butelkę. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Sponsorem programu jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214 Toruń.
1: Pogoda powoli zacznie przestawiać się na bardziej letnie tony, jednak wiąże się to z ryzykiem burz oraz intensywnych opadów. Nadal obowiązują ostrzeżenia w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura dziś dosyć wyrównana, we Wrocławiu 26 stopni, w Poznaniu 27, a w Katowicach 29. Chłodniej tylko na północy, nad morzem i na Mazurach. Kolejne dni mają być cieplejsze.
0: Sponsorem programu był ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214 Toruń.
2: Minuta do siódmej, czas na newsy Meloradia. Ula Myszkini z nami.
3: Nie 3 lata więzienia, ale nawet dożywocie może grozić żołnierzom za odmowę wykonania rozkazu w sytuacji bojowej, donosi Rzeczpospolita. Ministerstwo Sprawiedliwości i Resort Obrony Narodowej rozważają zmiany w kodeksie karnym. Według gazety krytycznie rozwiązania te ocenia były dowódca Gromu generał Roman Polko. 19-latka z Poznania, której zaginięcie na terenie Włoch zgłosiła kilka dni temu matka, odnaleziona, została zatrzymana na terenie Niemiec, przebywa w zakładzie karnym za przestępstwo kryminalne. Odnalazła się także puma, sfotografowana tydzień temu w zachodniopomorskich lasach. Schwytano ją w Polanowie, przechodzi kwarantannę, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO.
4: Centralny azyl dla zwierząt będzie szukać dla pumy miejsca docelowego, albo ogrodu zoologicznego, albo miejsca, w którym takie zwierzęta są azylowane.
3: Nie wiadomo, skąd zwierzę pochodzi.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: Na zegarach punktualnie 7:00. Siemanka, Adi z tej strony. Ja wiem, że oczekujecie od tego programu, że będę mówił, że będzie super, że będzie ekstra i tak dalej, i że was rozbudzę. I generalnie taki jest plan, ale z jednym małym ale. No bo ja się nie wyspałem. Tak sobie pomyślałem, że może by was przekupić i spróbowalibyście wy mnie rozbudzić. Macie do tego głosówki na WhatsAppie Meloradia. Serdecznie zapraszam, nagrywajcie i kto zrobi to najlepiej, to coś z Melomerczu na pewno dostanie. Justin Bieber. Na pewno to znacie, a przynajmniej tak mi się wydaje.

0: Felicita, tylko że nie. Alessandra Amoroso, Big Mama i Mezzorotto. 13 minut po 7, tak podkręcamy tempo w Melo Radio poranku. A, czekaj, mikrofon ci muszę podnieść. Dzień dobry, Daria.
1: Dzień dobry, siema.
0: Wyspałaś się?
1: Nie.
0: No właśnie, ja też nie, dlatego potrzebujemy pomocy najlepszych słuchaczy na świecie. I będziemy chcieli was przekupić. Rozbudźcie nas, macie do tego głosówki Melo Radia, możecie... krzyczeć. Nie wiem, co możecie robić. Jeszcze wszystko możecie powiedzieć, żeby nas rozbudzić. Naprawdę. Byleby to była głosówka, żebyśmy mogli to zagrać na antenie. I na WhatsAppie Melo Radio prosimy. A nasz WhatsApp na meloradio.pl. Ale to już chyba wiecie. Co z tego melomerczu możemy dać? Możemy dać kubek?
1: A, możemy dać na dobrą kawusię, którą ja teraz sobie piję na przykład.
0: Tylko nie w studiu.

0: Ray Dalton, All We Got, Melo Radio i 18 minut po godzinie 7. Podkręcamy tempo. Ktoś do Warszawy wczoraj przyjechał, taki znany na całym świecie, i mówi się, że he doesn't know it, but I shaved my entire body just in case.
1: Titi me preguntó. Bad Bunny przyjechał. Super.
0: Jak zobaczyłem, bo Darka mi szykuje zawsze info, o czym będziemy gadać i tak dalej. Jak zobaczyłem właśnie ten napis he doesn't know it, chodzi o golenie się dosłownie
1: tak,
0: wszędzie.
1: Ale to dlatego, że po prostu dziewczyny robią taki trend w internecie, że dodawają coś takiego, że są przygotowane na każdą ewentualność, jakby spotkały na przykład jakiegoś artystę tak przypadkiem i nie wiadomo, co by się miało stać.
0: No. Faceci też tak robią.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Pukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej. 27 minut po 7, ja też chcę więcej. I to zdecydowanie więcej was, bo czekaliśmy na głosówki na WhatsAppie Meloradia i prosiliśmy o pomoc, bo my dzisiaj trochę niewyspani jesteśmy. No i mam coś specjalnego, Darka, ready?
1: Okej, tak.
0: Andrzej?
2: Wstajemy, nie śpimy, lecimy!
0: Rura!
1: Okej, pobudziło mnie to troszeczkę.
0: No jest lepiej, dobra, idziemy dalej.
3: Siema, Melo.
1: Siema, co tam?
3: Jadę właśnie do pracy i tak słucham, że wy jesteście jacyś zaspani. O co tu chodzi? Jest wtorek, nie poniedziałek, także zbieramy się, nowy dzień, nowe cele.
0: No dobra, no. Ale mamo, jeszcze 5 minut, no.
4: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psi Buffet.pl.

0: to promocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
1: zapraszam od 18:00.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: jak ja się jaram, że możemy wam to zagrać o tej porze. Szczerze, to jest jedna z moich ulubionych nutek. Uncle Funkle, All Natalie w Meloradio. 19 minut do godziny 8. Influencerzy. To zawód, który w zasadzie cieszy się dosyć niskim poparciem społecznym, ale to, co robią ostatnio, to przechodzi ludzkie pojęcie. Darka, słyszałaś, co się wydarzyło?
1: Mieszkańcy żyją w strachu. Jest influencerka, która nazywają ją grasująca w okolicy złodziejka. Bierze sobie taczkę, wjeżdża na jakąś działeczkę i wykopuje rosnące tam rośliny. I sobie po prostu to zabiera.
0: Słuchajcie, facebookowi detektywi oczywiście uchwycili to wszystko. Można to zobaczyć w sieci, ale to, co mi się najbardziej podoba, to jest treść posta o treści: proszę uważać na grasującą po okolicy sąsiadkę influencerkę, która potrafi wjechać z taczką na cudze działki. To jest niesamowite. Wiecie co? A nawet mi się nie chce gadać. Ciekawe chociaż, czy podlewa właściwie. Another Talk to You, gramy to już teraz w Melo 18 minut do 8. Budzimy się, ekipa.

0: Jazzy, Chris Lorenzo, Invincible w Meloradiu na 9 minut przed 8. Podkręcamy tempo i co? Już za chwilę pojawią się newsy Meloradia. Dowiemy się, co ważnego miało miejsce w kraju i na świecie. No i zobaczymy, co z pogodą. Chociaż ta ostatnio wygląda o niebo lepiej.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix Self Aware w Meloradio. No bo będziemy dbać o to, żebyście mieli dużo energii, dużo siły i w ogóle dużo uśmiechu przez cały dzień. I takie numery, nie oszukujmy się, potrafią zdziałać cuda.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
8: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Utrudnienia na S7 w województwie świętokrzyskim. Między węzłami Jędrzejów Wschód a Jędrzejów Południe doszło do pożaru ciężarówki. Zablokowany jest prawy pas w stronę Krakowa. Od wczoraj są kłopoty z przejazdem S17. Chodzi o obwodnicę Garwolina. Ruszył remont nawierzchni.
1: Sponsorem programu jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214, Toruń.
0: Przed nami dzień ze słońcem i chmurami. Najlepsza pogoda czeka nas na północy, nad morzem i na Warmii i Mazurach, choć tu nie będzie za ciepło, w okolicach 20-20 paru stopni. Im dalej w głąb kraju, tym wyższe temperatury, ale za to rośnie ryzyko deszczu oraz burz. Zagrzmieć dziś może zdaniem synoptyków zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie czy Opolu. Tutaj na termometrach 28-29 stopni.
1: Sponsorem programu był ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214, Toruń.
2: Minuta do 8:00 to są newsy Meloradia. Ula Myszkini ze z nami.
3: Dziś w Sejmie publiczne przesłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram oraz kandydat PiS Adam Borowski. Dziś też ważny dzień dla Roberta Lewandowskiego. O 17:30 czasu polskiego odbędzie się pierwszy trening z drużyną Chicago Fire, co potem sprawdził Krzysztof Wilanowski.
4: O 20:30 szkoleniowiec, jego nowy snajper, odpowiedzą na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Nie będzie wielkiego spotkania z kibicami na stadionie.
3: Fani będą mogli zobaczyć Lewego w akcji w najbliższy piątek w meczu z Vancouver Whitecaps. Tymczasem mistrz Arabii Saudyjskiej, klub Al Nasser, w którym występuje Cristiano Ronaldo, nie ma płynności finansowej. Niektórzy piłkarze pierwszej drużyny otrzymali niepełne wynagrodzenie. Jak informuje miejscowa gazeta Ar Riyadia, klub pracuje nad tym, aby uregulować zaległości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Piekło zamarzło, w Arabii Saudyjskiej nie ma pieniędzy. Co się stało? 8:00 na zegarach, siemanko, Adi z tej strony. Podkręcamy tempo, a kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, no to jedziemy.

Switch Disco, Charlo Henin i Felix, I Found You w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Gotowi na wszystko. A przynajmniej mam nadzieję, że tacy jesteście. 321, 321, 77.

0: Kaigo, Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio, 22 minuty po 8. Podkręcamy tempo. No i zawalczymy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Tak jest, ladies and gentlemen, Michał i Łukasz z nami, siemano.
2: Siemano.
0: Panowie, pytanie do was na początek bardzo ważne. Ulubione słowo po przebudzeniu, Michał. Wiem, że to...
2: Wody.
3: Wody!
0: Dobra, chyba się domyślam, a ty, Łukasz?
4: Czemu tak szybko budzik zadzwonił?
0: No tak się zdarza, niestety. Słuchajcie, my dzisiaj z Darką też trochę...
2: To miało być jedno słowo.
0: A to nie to słowo, dobra! Słuchajcie...
2: Jedno.
0: Jest jedno słowo i niech zgadnę, to jest słowo na K, prawda?
4: No,
0: bardzo ładne słowo. Słuchajcie, zgłosiliście się do zabawy, gotowi na wszystko, dlatego zabawimy się trochę.
1: Gotowi na wszystko.
0: Słuchajcie, szybko wytłumaczę zasady. Przed wami będą pytania, na które odpowiadacie, a zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem. Będę też podawał od razu odpowiedzi i będziecie mogli sobie wybrać. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
2: Tak.
0: Dobra, panowie, pytanie pierwsze. Jaki kolor wyjdzie po złączeniu niebieskiego i żółtego? A. Zielony, B. Niebieski.
4: Łukasz.
0: Łukasz, dawaj.
4: Niebieski.
0: Nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź, prawidłowa to zielony, ale znaczy, ja jestem z tobą w tym, nie? Ale spokojnie, jeszcze jest szansa odbić się tutaj także na luzie. Powiem w ten sposób.
5: Pytanie będzie muzyczne.
0: Posłuchaliście? Odpowiedź A. Tak. Odpowiedź B. Nie.
4: Tak, Michał.
0: Michał?
4: Łukasz.
2: Tak.
0: Prawidłowa odpowiedź! Dobra, słuchajcie, Michał zdobył jeden punkt, ale nie ma tak, że u nas każdy coś dostaje, także na luzie, na spokojnie. Panowie, rozbudziliście się delikatnie?
4: No troszeczkę.
0: Delikatnie rzecz biorąc, okej, w porządeczku. Słuchajcie, kogoś chcielibyście pozdrowić, Łukasz?
4: Oczywiście, małżonkę siedzi teraz w pracy, ale nie wiem, czy słucha akurat na radia.
0: No to pozdrawiamy w razie czego, profilaktycznie. Dzięki za pozdrówki dla słuchaczy, a ty, Michał, dorzucasz coś?
2: Ja też małżonkę, dzieci, całą rodzinę.
0: Dołączamy, trzymajcie się, hejka.
1: Gotowi na...

0: Stop Your Romeo i Fly High w Melo Radio. 30 minut po 8 podkręcamy tempo. I w końcu trochę słońca wyszło. Chociaż wczoraj jakieś tam alerty poprzechodziły. No bo miały być burze i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. A w tej godzinie jeszcze Unboss i Move Your Body. Trochę się poruszamy. Będą też modelki. Lubię cię jak lato. No bo skoro są wakacje, no to powinniśmy w takich mega gorących rytmach się otaczać. No, to wszystko jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
5: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do MediaExpert.
8: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: Biedronka.
1: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-mikbiotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
6: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

Ombos i Mówi o Body w Melo Radio, 16 minut do 9. Szybkie, ważne info, bo możecie jechać na Sunrise Festival i to w bardzo łatwy sposób, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i tam napiszecie nam, dlaczego, wróć, z kim i dlaczego chcecie jechać na to wyjątkowe spotkanie pełne ultra mega fajnych muzycznych wrażeń. Dodajcie do tego jakąś fajną fotkę albo wideo, jak razem imprezujecie, no i potem poczekajcie na telefon.

0: Panowie Mikolas i Trips gotują dosłownie. Hard to be humble w Meloradio, 9 minut do 9. Ula, a co w newsach?
1: Między innymi o falach Dunaju, ale nie chodzi o rzekę, kierowcy wiedzą, o co chodzi.
0: Mhm, no dobra. To wszystko jeszcze przed 9. No i pogoda będzie.
2: A już o 9 zagramy.
0: I Ben i Hertz w Meloradio. Powiem więcej, jeszcze sprawdzimy, co na drogach, ale to, czego możecie być pewni, to punktualnie o 9:00. Iben na pewno zagra.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko ₩32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat, to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
13: Angelika, Michał, jedziecie

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Traffic.
1: Kolejne kłopoty czekają kierowców, tym razem w Małopolsce. Na Krajowej 52 Wadowice Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Klecza Dolna ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy. Nikomu nic się nie stało, ale droga jest zablokowana. Dla osobówek wytyczono objazdy drogami lokalnymi.
0: Sponsorem programu jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214 Toruń.
1: Idzie do nas ocieplenie. Już dziś w wielu miejscach będzie gorąco. W Katowicach i Rzeszowie 29 stopni maksymalnie, 28 w Opolu i Krakowie. Nieco chłodniej nad morzem i na Mazurach, za to tutaj raczej bez opadów i z dużą dawką słońca. W pasie od Gorzowa i Zielonej Góry po Zamość i na południu Polski może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia w większości drugiego stopnia.
0: Sponsorem programu był ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214 Toruń.
2: Minuta do dziewiątej, newsy Meloradia i Ula Myszkinis.
3: Polski turysta zginął po upadku z czarnego szczytu w Tatrach Wysokich. Para wspinała się bez niezbędnego sprzętu. Słowaccy ratownicy ewakuowali partnerkę mężczyzny. Wracamy do Polski. Rozpoczyna się likwidacja osławionych fal Dunaju na autostradzie A1 na Śląsku. Pierwszy etap to odcinek od Siemoni do MOP Dobieszowice Zachód, informuje Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Przywrócimy pełną nośność i wypływność jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady na następne co najmniej 30 lat.
3: Trzymamy za słowo. Po najgroźniejszej od 26 lat fali upałów i zgonów z tym związanych, belgijscy naukowcy mierzą się z pytaniem, jak chronić przed upałem mieszkańców miast. Wskazują na tak zwane chłodne dachy, jasne pokrycia dachowe lub specjalne powłoki odbijające promienie słoneczne. A propos, do Polski znów wracają wysokie temperatury.
2: Czy ja się cieszę, no bo lato jest w końcu, ale żeby nie było może znowu 40 stopni. Taki 25-26, nie? To jest
3: no
2: optymalne.
3: Tak, 28 jak
2: no tak. Dobra. Siemanko, Adi po tej stronie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Trzymam za to mocno kciuki. Za chwilę będziemy dbać o to, żeby było jeszcze lepiej. Ale na początek dziewiątej. Eben i Hertz zgodnie z obietnicą. Budzimy się, ekipa.

Ferrari, Migi De La Rosa, James Hype w Melo Radio. James Hype, przypominam, będzie na tegorocznym Tomorrowland, ale nie tylko, bo także na Sunrise Festival. A jeżeli chcecie akurat się na Sunrise pojawić, no to przypominam, że meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wchodzicie, no i wszystko staje się jasne.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Galantis i No Money w Melo Radio, 19 minut po 9. I teraz rzeczywiście trochę będzie o hajsie, bo porozmawiamy o wakacjach.
1: Jej!
0: Daria, powiedz mi, gdzie będziesz śmigać na urlop?
1: Jeszcze nie wiem, sprawdzam opcje. No i właśnie idealnie się trafił nam pewien artykuł, który nam mówi o tym, gdzie warto jechać, czy za granicę, czy może w Polsce zostać.
0: No właśnie, jak się okazuje, to w sumie też radzi, gdzie nie jechać, dokładnie rzecz biorąc, bo no generalnie to wygląda tak, bo są tutaj, jest takie zestawienie, które pokazuje trzy propozycje, dwie są z zagranicy, jedna jest w naszej pięknej Polsce. I co się okazuje, to all inclusive w Polsce jest najdroższe i no tutaj dokładnie jest oferta wynosząca 9 tysięcy, gdzie taka zagranica to tak 6.
1: Wow.
0: No generalnie cieszę się, że Polska awansowała do krajów bogatych.

0: Moonlight for the Alba Mateny, 28 minut po godzinie 9. Budzimy się. Kto jeszcze nie wstał, ten już polecam, żeby ruszył 4 litery i zrobił coś, bo naprawdę szykuje się fajny dzień. W tej godzinie jeszcze Dub Dogs, Fezo, Zarki, How Does It Feel, czyli no mega fajne nawiązanie do lat 80., ale takie nowoczesne. Będzie gituwa.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melolato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Po reklamie. Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci w Meloradio, 18 minut do 10. Podkręcamy tempo, no i wstajemy. Kto jeszcze nie wstał, to już jest dobry moment, bo tu kolejna drama się dzieje. I to we Włoszech. Gadaliśmy trochę o wycieczkowaniu, trochę o urlopowaniu i teraz znowu będzie urlopowo, bo uwaga, pogadamy o prywatnej plaży. Tam się wydarzyło coś. Daria, co się dzieje?
1: We Włoszech przyszła pani z dwójką dzieci, no i zapłaciła za leżaki, parasol, a w torbie miała swoje kanapki, które później jadła i jest afera. Jak tak można w ogóle jeść swoje kanapki, a nie kupować jedzenie, które jest tam mega drogie?
0: No właśnie, dramat totalny. I teraz jest dyskusja, czy to dobrze, czy to niedobrze. Ale my Polacy kochamy kanapki.
2: Moje dziecko będzie nauczone tego, że najważniejsze są kanapki.
0: No właśnie. Znaczy, wszystko jest okej, dopóki nie wejdziecie do przedziału pociągu z kanapką, z jajkiem i kiełbasą. Tak, to luz.

0: Ależ to jest epickie. Alan Walker, Ava Max, Fate w Melo Radio. 9 minut do 10. Potrzebuję więcej takich numerów. A że zbliża się 10, no to już powoli z Darką mówimy papa. No i zaproponowaliśmy, że pożegnamy się jak typowi milenialsi.
1: Po prostu tak mnie boli głowa, że od zatoków idzie. Wyspałem się, ale nie wyspałem, bo zaczyna się tak oddechu iść.
2: A już o 10 zagramy.
0: Także tego. Słuchajcie, będzie Thomas Gray między innymi. Roadmapa na jutro, 6:30 meldujemy się, także dziękuję pięknie, a za chwilę dużo dobrego grania.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Weronika, Daria, jedziecie na Sunrise Festival.
2: Melo, jesteście najlepsi.
3: Dziękujemy bardzo strasznie.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

0: UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert dalej masz. O reklamie.

0: Rádio Toruń.
1: Sezon rowerowy w pełni, a wraz z nim rośnie liczba kradzieży jednośladów, dlatego policja apeluje, by pamiętać o kilku prostych zasadach. Przede wszystkim korzystać z solidnych zabezpieczeń, no i nie spuszczać roweru z oka nawet na chwilę. Warto także zapisać numer seryjny i zachować dowód zakupu.
2: Sponsorem programu jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214, Toruń.
1: To nie będzie spokojny pogodowo dzień, no może nie wszędzie. W województwie dolnośląskim, śląskim, opolskim, ale i na przykład małopolskim może dziś zagrzmieć. Synoptycy wydali ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia. Podczas burz może mocno padać deszcz, no i mocno wiać. Do tego czasu dosyć pogodnie, no i ciepło. Temperatura w okolicach 26-28 stopni. Tylko nad morzem nieco chłodniej.
2: Sponsorem programu był ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214, Toruń.
3: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka można korzystać z asystenta AI. Służy m.in. do wyznaczenia trasy do konkretnych oddziałów, mówi dyrektor Marek Migdał.
4: Rodzice przyjeżdżający po raz pierwszy do nas nie boją się samych procedur medycznych. Niepokoją się, czy trafią w odpowiednie miejsce.
3: Dla dzieci przygotowano też strefę gier. A propos gier, zakaz korzystania z mediów społecznościowych poniżej 13 roku życia, limity czasowe na platformach i kontrola rodzicielska. Takie wnioski wypracował zespół naukowców powołany przez szefową Komisji Europejskiej. Z badania Eurobarometru wynika, że ograniczenia dostępu dzieciom do mediów społecznościowych chce 63% Europejczyków. Tymczasem w USA gwałtowna rozbudowa centrów danych AI spowodowała nadzwyczajny wzrost cen pamięci i nośników danych. To nowe czynniki napędzające inflację.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: To już teraz! Podkręcamy tempo! Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka!

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Ale duża.
14: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
19: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
14: Oj, lubię, lubię, Barbara, a co?
13: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
14: O, i to lubię najbardziej.
20: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19.
21: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
22: Lidl, to się opłaca.
23: O reklamie.
24: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Patrycja, Artur, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem.
2: Ja nie mogę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedrożność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
15: masz. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
16: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
16: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka ZO. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
18: Inaczej futryna na 10 liter.
19: Ościeżnica.
18: A teraz na 3. Tam są drzwi.
19: Vox.
1: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Sponsorem programu jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214, Toruń.
1: Nad morzem, między innymi w Gdańsku, dziś sporo słońca, chmury, jeśli się pojawią, to niewielkie i niegroźne, padać z nich nie powinno, podobnie będzie na Mazurach. Im dalej w głąb kraju, tym więcej chmur, a z nich może popadać deszcz, w wielu regionach możliwe są także burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia, między innymi dla Małopolski czy Śląska. Temperatura maksymalnie dobije do 29 stopni.
0: Sponsorem programu był ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214, Toruń.
2: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Dziś ma zapaść decyzja o zarzutach dla mężczyzny zatrzymanego po bulwersującym i ksenofobicznym ataku na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna w autobusie rzucał wulgarne groźby pod adresem dziewczynek. Zatrzymany to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Teraz wakacyjne zimno nad Bałtykiem. Po kilku dniach sztormu pogoda wciąż nie rozpieszcza.
3: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
4: Bo kochamy Bałtyk. Tą bryzę. No może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
3: Ale stopy moczycie, woda jaka?
4: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
2: Z wypoczywającymi na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz, a turyści wypoczywający w górach też nie mają lekko. Południowa Polska dziś z alertami przed burzami i ulewami. Burze już pojawiły się w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Zielona Budka dla ochłody tylko 11,99 zł za opakowanie jednolitrowe przy zakupie dwóch. Olej kujawski 3 litry u nas to tylko 22,99 zł za dużą 3-litrową butelkę. Twój market. Zawsze po drodze.
10: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Korek.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert
4: dalej masz. Po reklamie. Sponsorem programu jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214, Toruń.
5: Przed nami kilka naprawdę gorących dni. Już dziś miejscami na termometrach zobaczymy okolice 30 stopni. Nad morzem chłodniej do 20-20 paru. Podobnie w górach, między innymi w Beskidach. Wtorek minie ze słońcem i chmurami. Z nich miejscami może popadać deszcz. W wielu regionach trzeba przygotować się na popołudniowe burze. Tak może być zarówno na Dolnym Śląsku, jak i na Opolszczyźnie czy na Podkarpaciu.
4: Sponsorem programu był ADM Motors, dealer samochodów marki Geely. Ulica Szosa Chełmińska 214, Toruń.
6: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza. Świrski to były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jurkiewicz był przez pewien czas jego asystentem. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zmieniamy temat. Potraficie się wylogować? Odłożenie telefonu czy zamknięcie laptopa nie jest takie proste, mówi Martyna Grzegorczyk z Click Meeting.
7: Tylko 45% przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że potrafi skutecznie odłączyć się od technologii, podczas gdy wśród baby boomers jest to już tylko 68%.
6: Z wylogowaniem najgorzej idzie mieszkańcom dużych miast, a dziś któraś z drużyn wyloguje się z piłkarskich mistrzostw świata. W pierwszym półfinale spotkają się wieczorem Francja i Hiszpania.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Bo w Media Expert taniej ma.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad Jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
5: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: O reklamie. Meloradio Toruń.
7: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów.
8: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że pokój w Ciśnieniu Ormus będzie trwały, to na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
7: Ministerstwo Energii nie podaje progu cen, od którego skłonny jest program CPN przywrócić. Pozostajemy przy pieniądzach. Średni dług większy niż średnie zarobki w 7 województwach w Polsce. Najgorzej jest w Świętokrzyskim, gdzie średni dług przekracza 5800 zł. To 500 zł więcej niż średni zarobek. A teraz inna kwota za ponad 3 800 000 dolarów. Został właśnie sprzedany na aukcji pierwszy rysunek z Iron Manem. To światowy rekord ceny za oryginalną grafikę komiksową.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Góra w

0: biletnasantago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromaż równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
7: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
8: what is going on here?
7: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
9: Join us.
7: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżać.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: W Carrefourze

0: Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, szosa Lubicka 19.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock, tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Porek.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Burze już przechodzą przez Lubuskie i Dolne Śląska. Niemal cała południowa połowa kraju jest z ostrzeżeniem IMGW przed burzami i ulewami. Gwałtowne zjawiska będą się utrzymywać do końca tygodnia, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
2: Burze w tych najbliższych dniach mogą być szczególnie niebezpieczne, gdyż spodziewamy się warunków na występowanie ulewnych oraz nawalnych opadów deszczu.
1: Pod koniec tygodnia do części kraju mogą powrócić upały, a z deszczu cieszą się grzybiarze w podkarpackich lasach już pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
3: Odstresowuje się człowiek w lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
1: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów, warto skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.
0: Sponsorem programu jest

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, 14 we wtorek, to znaczy, że odpalamy wrotki i rozpoczynamy dzisiejszy Freak Fight, w którym pogadamy trochę o piłce. Wyślemy kogoś z was na pewno na Sunrise Festival, ale najpierw sprawdzimy, jak to jest z tymi własnymi kanapkami. Czy można wejść, czy może nie można? Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.

Felix Jan i Sophie Ellis Bextor na antenie Meloradia. Ready for your love, tak właśnie podkręcamy tempo. A czy wy jesteście już gotowi, żeby wybrać się na plażę we Włoszech? No, trzeba sprawdzić listę. Strój kąpielowy jest, olejek do opalania wzięty, kanapki, a kanapki spakowane? To proszę natychmiast wypakować, ponieważ we Włoszech ostatnio nad Adriatykiem w miejscowości Vieste doszło do... No takiej dramy, gdzie prywatna plaża, właściwie jej właściciel powiedział, że nie można wnosić kanapek na plażę, bo to psuje wizerunek plaży, dobrze? Na szczęście są jednak ludzie rozsądni i prezydent tego regionu powiedział, że to jest w ogóle jakiś absurd, żeby kanapek nie można było wnosić i on będzie walczył o to, żeby można było wnosić. No jedyny zakaz kanapek, jaki ja bym wprowadził, to jakichś takich śmierdzących w komunikacji albo, wiecie, jakiś pociąg, nie? Coś takiego. Jeszcze ludzie buty zdejmują. To już w ogóle powinien być paragraf.

0: Fire. Fire to Shimza w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo, a jeszcze w tej godzinie zdradzimy, jakie polskie miasto stanie się stolicą wszystkich śmieszków. To już jest nieuniknione. O jakie konkretnie miejsce chodzi, zostańcie koniecznie z Melo, żeby się dowiedzieć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Wstawaj na 92,8 FM. Autopromocja. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów. Prosto z Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody zielona budka dla ochłody tylko 11,99 zł za opakowanie jednolitrowe przy zakupie dwóch. Olej kujawski 3 litry u nas to tylko 22,99 zł za dużą 3-litrową butelkę. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt. Od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
12: O reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Cześć, tu Bledka, to mój najnowszy numer w Melo.

All By Myself, ale ekipa Alok Sigala, Ellie Goulding. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i teraz, no, mieszkańcy Gdańska, musicie przyszykować się na prawdziwy najazd śmieszków do Trójmiasta i zakorkowanie też urzędów komunikacyjnych, ponieważ kończą się możliwe kombinacje znaków z dotychczasowymi literami na tablicach rejestracyjnych, więc będą nowe literki. I to właśnie w Gdańsku G zamieni się na X, co da nam fantastyczną, piękną rejestrację XD. No ja chyba sam też się wybiorę, tylko muszę kupić jakieś nowe auto. Albo może przerejestruję swoje. Ciekawe, czy by mi się trafiło jakieś na przykład XD6769. To dopiero by była beka, jak na meloradio.pl.

0: Fade to Alan Walker i Ava Max. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Zbliżamy się do 15. Ula już w studiu. Siemanko.
1: Jestem. No i będą newsy, a w newsach dużo ważnych informacji. Newsów w sensie.
0: Oczywiście i wszystkie najważniejsze poznamy już za chwilę.
2: A już o 15 zagramy
0: Self-Aware Lumix. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
2: Autopromocja.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Seniory, ojle recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mBank.pl/słowniczek.

0: Biedronka. Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
1: Join us.
0: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach odpocznych nosa. Katar, gorączka, bulga. Bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, gryczy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Przechwycono rosyjski samolot rozpoznawczy. Do incydentu doszło wczoraj nad Bałtykiem niedaleko Ustki. Poinformował o tym szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosną długi Polaków. Są regiony, w których przeciętny dług jest wyższy niż pensja, mówi Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów.
3: Dla wielu konsumentów spłata zadłużenia przy jednoczesnym regulowaniu rachunków oznacza w najlepszym razie życie od pierwszego do pierwszego, bez możliwości jakiegokolwiek oszczędzania.
2: Według danych KRD to właśnie mężczyźni są najbardziej zadłużeni. No i jeszcze dobry news dla jadących na Poland Rock Festival. Do Czaplinka codziennie jeździć będzie 30 dodatkowych pociągów ze Szczecina, Stargardu i Szczecinka. Impreza rusza 30 lipca.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: 15 na zegarach, zaczynamy więc kolejną godzinę Flick Fightu, a w tej porozmawiamy o... A może po prostu zrobię taką podpowiedź dźwiękową.

Michael Graham to The Weeknd w Melo Radio. No czekamy cały czas na Weeknd, ale nie czekamy już na nowy rekord, jeżeli chodzi o filmy biograficzne, bo mamy go. Film Michael, czyli film oczywiście o życiu Michaela Jacksona, jako pierwszy w historii zarobił ponad $1 miliard, wyprzedzając Bohemian Rhapsody czy Oppenheimera, no pomimo kontrowersji, bo tam niektóre wątki w ogóle się nie pojawiły, inne były tak pokazane niechronologicznie, ale rekord jest $1 miliard. Nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiej sumy. Ale już 200 albo 500 zł jak najbardziej. Tyle dajemy w szybkiej kasie. Zgłaszacie się na Melorad.

0: z Meloradiem.
1: A to jest ten magiczny moment, w którym za chwilę kogoś wyślemy na Sunrise Festival. Dzwonimy dzisiaj do Patrycji, zapytamy się, z kim chciałaby pojechać na Sunrise Festival i dlaczego akurat z tą osobą.
2: Halo?
1: Cześć, Patrycja, Mikołaj, Meloradio z tej strony.
2: Witam, siemanko.
1: Cześć, jak tam humor?
2: No fantastycznie, w ogóle, że dzwonicie, to już normalnie, totalnie.
1: Patrycja, byłaś na meloradio.pl i chcesz jechać na Sunrise Festival. Powiedz, z kim i dlaczego akurat z tą osobą?
2: Z moją przyjaciółką Agacią, ponieważ z nią po prostu jest najlepiej na świecie. Tworzymy niezastąpioną energię i po prostu będzie kosmos. No, będzie tam power, jak nie wiem.
1: Czyli można powiedzieć, że jesteście takimi festiwalowymi besties, tak?
2: Tak, festiwalowymi fest, best friends i w ogóle najlepszą energią.
1: Dobra, to teraz zrobimy taki mały test. Test przyjaźni.
2: Słucham.
1: Zadzwonimy do Agaty i zapytamy się, z kim ona by chciała pojechać na Sunrise Festival. I jak nie powie, że z tobą, to sobie znajdziesz jakąś inną osobę do towarzystwa.
2: No nie, to musi być ona.
1: Zobaczymy, czy...
3: Halo?
1: Cześć, Agata, Mikołaj, Meloradio z tej strony.
3: Dzień dobry.
1: Agata, z kim byś chciała pojechać na Sunrise Festival?
3: Ja z Patrycją.
1: No dziewczyny, pięknie. Piękna przyjaźń.
3: Udało się.
1: Udało się. Patrycja i Agata, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem.
3: Jest, marzenie się spełniło.
4: Tak, dokładnie, to nasze marzenie.
2: Dziękujemy przeogromnie. Cudownie.
1: Karnet na 3 dni imprezy jest wasz i miejsce na pole namiotowym, także wszystko przygotowane, pozostaje tylko pojechać i dobrze się bawić.
2: Dziękujemy.
1: Widzimy się na miejscu.
2: Tak. Trzymajcie się.
0: Pa. Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Toby, Romeo Fly, haj, no i emocje latały wysoko, były wysoko. Wiemy już, że Patrycja i Agata jadą na Sunrise Festival. Wy też możecie to zrobić, wystarczy, że zgłosicie się na meloradio.pl i tam pokażecie nam, z kim chcecie jechać i napiszecie, dlaczego karnety na całe 3 dni Sunrise Festival czekają.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
13: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
14: Hey, what up,
13: grab
14: girl?
13: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
14: Let's
13: before
14: go.
13: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I

0: Calvin Harris i John Newman na antenie Meloradia Blame. Tak właśnie podkręcamy tempo. A czy wiecie, kto już wrócił do pełni sił po drobnym urazie?
1: Ten Mekambe.
2: Mambepe.
1: Mbeppe. On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej chwili z wszechświatów.
0: I wrócił do pełni sił. Cała zresztą drużyna Francji jest jakby z wszechświatów. I ciężko przewidzieć dzisiejszy półfinał. O 21:00 Francja zmierzy się z Hiszpanią, która no też jest przecież potężną ekipą, więc wszystko się może wydarzyć w tym spotkaniu. A wy za kim dzisiaj jesteście? Za Francją czy może za Hiszpanią? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: I Can't Wait. To Bob Sinclair na antenie Meloradia. Tak właśnie podkręcamy tempo. Dzisiejszy Freak Fight jest taki dosyć mundialowy. I widzę, że na szczęście się to nie zmieni w serwisie.
1: Tak, będzie też o mundialu i o biletach na dzisiejszy mecz.
0: Dzisiaj Francja z Hiszpanią. Tak. 21.
2: A już o 16 zagramy.
0: Just the way you are, Milky, David Guetta. Ten numer punktualnie o 16.

0: Meloradio Toruń. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Angelika, Michał, jedziecie razem z nami na Sunrise Festival.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
11: W Carrefourze

0: Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: O reklamie. Tak gra Melon.

0: Halo Radio Toruń na 92,8 FM.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
2: Burze mogą nam towarzyszyć przez najbliższe dwa dni. A na Dolnym Śląsku trwa sprzątanie po burzy. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów wody na metr kwadratowy. No to jeszcze o pieniądzach na mundial, bo spadły ceny biletów na dzisiejszy mecz Francji z Hiszpanią. Najtańsze wejściówki można znaleźć za $1300.
1: Nie no, to prawie jak za darmo, nie?
2: No.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: A o samej organizacji FIFA też porozmawiamy w tej godzinie, ale wcześniej, czy coś ci dzwoni, warto już uzbroić się w naszego WhatsAppa. Odnośnik znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Mikołaj, siemanko!

Call My Name. To House of Melo Radio. A we Wrocławiu doszło ostatnio do aktu niemiłosnego, ale do aktu kradzieży, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale we Wrocławiu młodzież, głównie studenckie, ma taką tradycję, że próbuje ukraść szpadę szermierzowi. Szermierz to taki facet, co stoi na fontannie na placu uniwersyteckim, koło rynku, no i trzyma szpadę, która często gęsto ginie, i ostatnio właśnie dwie damy też próbowały te szable ukraść. Nawet udało im się wykręcić, ale jak tylko miały to cenny przedmiot w swoich rękach, to pojawiła się policja i wysiedli z radiowozu smutni panowie. Podobno było ich trzech: Athos, Porthos i Aramis. Dobrze, że Zordo nie przyjechał.

0: Lonely. To Feder i Alex Iono. Czy coś ci dzwoni? A już teraz pora na naszą ulubioną zabawę, w której gramy starcze... Nie będę się tyrał. Gramy dźwięki drugiej młodości. A wy oczywiście zgadujecie, co to takiego nam dzisiaj dzwoni. Potrzebny będzie WhatsApp Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. No to gramy dzisiejszą zagadkę dźwiękową. Proszę się wsłuchać. Po reakcjach w studiu widzę, że jednak dźwięk rozpoznawalny i odpowiedzi też już spływają. WhatsApp Meloradia, co to był za dźwięk?
1: Czy coś ci dzwoni?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fuka i Liwka, Enklawa. To chce więcej w Meloradiu. I pora rozwiązać naszą dzisiejszą zabawę. Czy coś ci dzwoni? Przypomnijmy może nasz dzisiejszy dźwięk. Bardzo wiele osób strzelało w 13 posterunek. Jestem w stanie zrozumieć dlaczego, bo tam też jest taki riff i troszkę perkusji.

0: ale no, prawidłowa odpowiedź może być tylko jedna i Norbert zgadł już po pierwszej nutce.
1: Czyżby czołówka daleko odnoszy?
0: Dokładnie tak, odnoszy najdalej. No trochę taki serial, powiedziałbym, na czasie.
2: Czy coś ci dzwoni?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
19: Bo w Media Expert taniej ma.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
22: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
21: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
22: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
25: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
28: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Okej.
1: Będzie okej.
0: Okay.
1: Będzie bardzo okej.
0: To Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. A w FIFA będą zmiany.
1: No właśnie.
0: Może.
1: Bo ja nie wiem, co ja tu robię, ale Mikołaj powiedział, choć będzie wejście o piłce. No
0: tak,
1: to przyszedłem szybciej
0: wejście
1: do pracy.
0: O piłce, no, nie tylko o piłce, ale też o postaci, którą obaj dobrze znamy, bo jesteśmy kibicami Legii.
1: Kochamy.
0: Dariusz Mioduski jest wśród grona kandydatów na prezydenta FIFA z ramienia UEFA.
1: Pan Dariusz!
0: Pan Dariusz jest postacią polaryzującą, powiedzmy w ten sposób, więc taki prosty apel do FIFA. Jezu, weźcie go, błagam!
1: Ale poczekaj, bo tu się coś nie zgadza. Musiałby zgolić czuprynę.

0: to jest nowości w Melo Radio. Bizarre, Madonna i Martin Garrix. A jeszcze więcej nowości już za chwilę w newsach Melo Radia. Tak zerkam, widzę, że będzie o mandatach między innymi, a na mandaty przydałaby się jakaś kasa. Więc dlaczego nie szybka kasa? Codziennie w Melo Radio do zgarnięcia 200, a nawet 500 złotych. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i tam zgłosicie się po darmowe pieniądze.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Turn the Lights Off. I said, ooh, ooh, come on, baby, turn the lights off. Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Lody Zielona Budka dla ochłody tylko 11 zł 99 groszy za opakowanie jednolitrowe przy zakupie dwóch. Olej kujawski 3 litry u nas to tylko 22 zł 99 groszy za dużą 3-litrową butelkę. Twój market. Zawsze po drodze.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobiety.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Toruniu.
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Na początek film dla fanów mocnych wrażeń. Martwe zło, ogień to jedna z nowości w toruńskich kinach Cinema City. Po stracie męża kobieta szuka pocieszenia u teściów. Spotkanie rodzinne zmienia się w zgromadzenie z piekła rodem. Okazuje się, że przysięgi złożone za życia trwają nadal po śmierci. Jeśli wolicie pochillować, polecam wybrać się do Inowrocławia. W środowe popołudnia Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje jogę na trawie. W Parku Solankowym złapiecie oddech i naładujecie baterie na resztę tygodnia. Zajęcia są bezpłatne. Wracamy do Torunia, gdzie możecie obejrzeć wystawę plakatów czołowych polskich grafików. Galeria Sztuki Wozownia prezentuje afisze legendarnych undergroundowych wydarzeń, plakaty z przesłaniem i współczesne banery artystyczne. Wystawa potrwa do końca sierpnia.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
3: Trudno o kąpiel w polskim morzu, bo w kilkudziesięciu miejscach nad Bałtykiem powiewają dziś czerwone flagi, mówi koordynator kąpielisk w gminie Władysławowo Jakub Romca.
4: Czerwona flaga się utrzymuje, tak samo jak nieustający wiatr z północy, który tworzy nam duże fale, no i prądy wsteczne. Liczymy na poprawę, natomiast dzisiaj jest jak jest.
3: No jutro może być podobnie. A nad morzem sanepid wziął pod lupę lokale gastronomiczne. Wystawił ponad 30 mandatów. Najczęściej chodziło m.in. o nieprzestrzeganie zasad higieny. Z kolei statystycy wzięli pod lupę grę Messiego na mundialu i obliczyli, że piłkarz blisko połowę czasu na boisku spędził chodząc. No nie ma się czemu dziwić, w końcu ma już 39 lat.
2: Po co chodzić, można latać. Tak pewnie myśli sobie Leo Messi, jak się przechadza po boiskach mundialu. A my będziemy też latać w tej godzinie.

To Wise Stars w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo. Mamy oczywiście środek wakacji, więc może szykujecie się już na jakieś wakacyjne eskapady, na przykład samolotem, bo dzisiaj mamy do Was takie pytanie. Co można robić w samolocie na literę K? Odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. No w samolocie na K można klaskać na pewno. Albo można kręcić się na fotelu, szukając miejsca na nogi. To drugie to u mnie najczęściej występuje. Co można robić w samolocie? Na literę K, WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

Bless. To jest Kisses, a my pytamy, co można robić w samolocie na literę K, dzięki za wszystkie wiadomości, chociaż same tekstówki. Fajnie, jakbyście też jakąś głosówkę nam wysłali na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do niego. No, ale są takie propozycje od Adama, że można kołować, to bardzo technicznie powiedziane. Można kłamać, że się nie boi latać, to od Kasi. Można kochać się w toalecie. Ej, Januszku, widać, że do klubu dołączyłeś już, gratuluję. I można też kiwnąć Szweda. I bardzo żałuję, że to nie jest głosówka, bo chyba jeden z komentatorów piłki nożnej do nas napisał. Co można robić w samolocie? Na literę K, WhatsApp Meloradia.

0: Axwell i Bone w Meloradium. Whatever turns you on. Tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, co można robić w samolocie? Na literę K. I Ania ma całą listę takich rzeczy.
1: Można na przykład kopać fotel pasażera siedzącego przed nami. Można kimać z nudów, można też koegzystować z pozostałymi pasażerami.
0: Klawo, kłaniam się, kopytko. meloradio.pl, tam znajdziecie odnośnik do naszego WhatsAppa, co można robić w samolocie na literę K.

0: To promocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak

0: autopromocja. Reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
13: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Wbijaj na

0: Steve'a w Dimitri Vegas. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i pytamy dzisiaj, co można robić w samolocie na literę K. Kasia?
1: Kalkulować swoje wydatki na wakacje na przykład, albo kłócić się z partnerem, albo kraść mu całusy.
0: Można robić wszystkie te rzeczy. A Norbert, co ty byś zaproponował?
2: Katapultować się.
0: Co ciekawe, dwie osoby stwierdziły, że można się katapultować. No i jest jeszcze Marcin.
3: Tak, Rico. Kabum.
0: No podróż samolotem z wami na pewno byłaby przeżyciem nie do zapomnienia. Dzięki za wszystkie wiadomości.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Karnawał, Gips, PZ i For Money. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radiu. I skoro tempo podkręcone, to ja też muszę zmykać, bo idę z kotem do dentysty.
1: Tylko żebyś mandatu nie dostał po drodze. Bo to cię może zabolać.
0: To będę dwa razy płacił.
1: No właśnie. 18 zaraz i ja się cieszę, że tutaj jestem, bo fajnie wam pogram.
0: To będzie mi się szybciej z tobą jechało.
1: No oczywiście, że tak, ale ja mandatu za ciebie nie płacę, daj żyć.
0: Jak to nie?
1: No
0: przecież
1: nie.
0: Takie są zasady, nie?
1: No nie. A już o 18 zagramy Another i Talk to You. Igłówka się buja. Powiesz coś jeszcze?
0: Czy to pa.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat, to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: O reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
7: Burze przeszły nad Wrocławiem, są zalane ulice i przez to zmiany w komunikacji miejskiej. A to prawdopodobnie nie koniec, bo dla całej południowej Polski IMGW ogłosił alerty przed burzami, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: I szczególnie jak komórka burzowa, ten opad trafi na taki obszar zabudowany silnie. Mamy tu niemal pewne wtedy jakieś zalania, podtopienia, a więc trudne dni przed nami.
7: Napałnice mogą dotknąć się także części Wielkopolski i Łódzkiego. Na koniec zmieniamy temat, bo dziś czekają nas sportowe emocje na mundialu. Pierwszy półfinał. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Pierwszy gwizdek o 21:00. Jutro o tej samej porze drugi półfinał. Argentyna-Anglia.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.

0: idę w melo.
1: No i już na zegarach 18, to oznacza jedno, wtorek powoli przechodzi do historii, ale zanim się z nim pożegnamy, no to jeszcze rozkręcimy najmocniejszy wieczór w Polsce. Gwarantuję i obiecuję. Another i Talk to You to na sam początek, a ja jestem Pychu. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Ale to był ja, Alabama Ten, Moonlight i Fordo w Meloradio. 9 minut po 18, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Dzięki za wszystkie zgłoszenia na meloradio.pl. I to prawda, że dziękuję. A to nieprawda. Od Ani Dąbrowskiej.

0: Marshmello. A także Ellie Goulding. Save My Love w Melo Radio. 18:18. Szybka kasa od Melo Radia. No i słuchajcie, to jest ten moment, kiedy właśnie wybrałem numer telefonu. Numer telefonu do Klaudii, która mam nadzieję, że odbierze właśnie telefon, no i podniesie słuchawkę. Ma na to 5 sygnałów. No i 3 już za nami. Klaudia, to jest ten moment, ta chwila, żeby się wykorzystała. No bo ona już się może nie powtórzyć. 4 sygnały za nami.
1: Halo?
0: O, i się udało, dziewczyno, czemu ty tak wszystkich nas trzymasz w napięciu, no? Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200 od Melo Radia, gdybyś miała zgarnąć, to powiedz, na co by się wydała, co nam napisała się w zgłoszeniu na meloradio.pl.
1: Ja bym chciała sobie kupić jakiś super ponto, ponton, taki na basen, nad jezioro. Będę miała dzięki temu fajne zdjęcia, na pewno radość, bezpieczeństwo, tak myślałam, może jakiś różowy flaming.
0: Czekaj, czy ty jesteś taką szczęściarą, że masz basen? Taki swój
1: prywatny? Nie, mam basenu, nie, niestety jeszcze nie.
0: Okej, ale na takim, gdzie jest też więcej ludzi, będziesz wyglądała po prostu najlepiej z całego basenu.
1: Tak, no, mogę się wyróżnić z tłumu.
0: No to słuchaj, za to no, muszę to wesprzeć, tę inicjatywę. 200 od Melo Radia, w tym momencie lecą do ciebie. Taka szybka kasa, pędź do bankomatu ją wypłacać.
1: Super, super, dziękuję.
0: Jak będziecie widzieć piękną dziewczynę na flamingu, to to będzie Klaudia. Wszystkie baseny są jej. Szybka kasa od Melo Radia.

0: Ocean House, to Jubel w Melo Radio, 26 minut po 18. Pychu z tej strony, fajnie, że jesteście tego wieczora razem ze mną. A jeszcze w tej godzinie powiem wam, na co niektórzy czekają już od 4.30.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psi Buffet.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
6: Join us.
5: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

Sad Story. To Merky Kremont w Meloradiu, 19 minut do 19. No i tyle też minut zostało do koncertu Bad Bunny'ego w Polsce. Miesiące czekania się opłaciły, no już kilka chwil tylko. I latynoskie brzmienia przejmą Stadion Narodowy w Warszawie. Z różnych relacji widziałem, że fani kolejkują przed bramkami już nawet od 4:30 rano. Ale nie brakuje też kontrowersji. Pojawiają się wpisy, że nie można ze sobą wnosić nawet małych torebek. Wody też. No cóż, no ale całe szczęście nikt nie zabroni głośno śpiewać na koncercie. A kto teraz być tam nie może, a Bad Bunny go uwielbia, no to może sobie pośpiewać w aucie, w kuchni, w pracy, gdziekolwiek jesteście. Bo Bad Bunny wlatuje na Playkę Melo. Razem z Becky G. To Majores.

0: Fajna nowość, co nie? To Bunt i Love Tonight. Taka nówka sztuka na antenie Meloradia jeszcze przed 19, a jeżeli wam się ona podoba, to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie w 30 Meloradia na ten kawałek. Kto wie, być może na stałe zagości na naszej playliście. A za chwilę 19 i gramy dalej.
1: A już o 19 zagramy
0: John Summit i DJ Smokers All The Time. I ten dropik. I to właśnie go usłyszycie między innymi po 19 na antenie Meloradia.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Idę w Melo.
3: No i 19 wybiła, lipcowy wieczór można odpalić na dobra. Uwierzcie, na wakacje ostro podkręcamy tempo. No ale mamy też dla was fajny merch od Melo. Torba i skiety, taki zestaw za chwilę ktoś z was będzie mógł zgarnąć w zabawie O czym myśli Pychu, a Pychu to ja. Siemano, John Summit i DJ Smokers, ani na początek.
2: Melo Radio, idę w Melo.

0: To Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mam do was pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, to jest ten moment, żebyście weszli do mojej głowy. Za moment zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no i wy potem dzwonicie na antenę Melo Radia, no i próbujecie zgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. A moje podpowiedzi dziś są takie. Myślę o rzeczy, którą najczęściej znajdziecie w kuchni. No i ta rzecz może mieć różne kształty. 321-321-777 pod ten numer telefonu. Za moment będziecie mogli dzwonić i zgadywać, a dzwonicie do studia Melo Radia zazwyczaj totalnie za free.
1: O czym myśli Pychu?

0: Sigma i Nobody to Off w Melo Radio. Tak wakacyjnie gramy, bo na wakacje podkręcamy tempo naprawdę mocno. Pył z tej strony, siemano. No i właśnie mam do was, a propos mnie samego, pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu, to jest pytanie, które jest cały czas aktualne. Czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest ten moment, żebyście wybrali ten numer, no i zaczęli do mnie dzwonić tutaj prosto do studia, no i spróbowali zgadnąć, o czym myśli Pychu. No to co, ja wam daję podpowiedzi. Moje podpowiedzi dziś są takie: myślę o rzeczy, którą najczęściej możecie znaleźć w kuchni. No i ta rzecz może mieć różne kształty. No to co, czekam, aż czerwona lampka mi się zapali. Możecie dzwonić, możecie zadać jedno pytanie, a możecie strzelać od razu. No i już widzę, że ktoś na linii czeka. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Dominika.
0: No cześć, Dominika. Słuchaj, o czym myśli Pychu? Czy strzelasz, czy próbujesz zapytać?
2: Dobra, pytanie. Służy to do krojenia?
0: Nie, do krojenia to nie służy. Musi być już strzał.
2: No dobra. Czajnik.
0: Nie, nie czajnik, ale dzięki wielkie za to, że zadzwoniłaś. Odbieram następny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Julia.
0: No cześć, Julia. No to słuchaj, o czym myśli Pychu?
3: O makaronie.
0: Nie, nie myślę o makaronie zupełnie. Dzięki wielkie, że zadzwoniłaś. No i ja czekam cały czas na wasze telefony. 321-321-777. Już kolejny dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
4: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Hania.
0: Hania, no to o czym myślę ja, o czym myśli Pychu?
4: O lodówce?
0: Nie, nie chodzi o lodówkę. Słuchajcie, chodzi o coś dużo mniejszego, no i o coś, do czego można rzeczy nalać. Tak to powiem. Za chwilę runda druga.
1: O czym myśli Pychu?

0: Jazzy i Chris Lorenzo. Nowość. I takie wam nowości. Kochamy grać na antenie Meloradia.
1: O czym myśli Pychu?
0: No to słuchajcie, czas rozwiązać tę zagadkę. O czym myśli Pychu? Zasady znacie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi i wy dzwonicie na antenę Meloradia 321-321-777. To jest numer telefonu prosto do mnie do studia. Myślę dziś o rzeczy, o której najczęściej możecie znaleźć w kuchni. Może mieć różne kształty, no i służy do nalewania czegoś. No, w sumie to w nią coś można wlać. O, tak precyzyjniej mogę to określić. 321-321-777, no to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo.
2: Tak już.
0: Jak masz na imię?
2: Tak już.
0: Halo? Ktoś nam się tutaj rozłączył, dobrze, no to czekamy na kolejną lampkę, aż się zapali. No to halo, jak masz na imię?
3: Mam na imię Ania.
0: No cześć Ania, no to o czym myśli Pychu?
3: O szklance.
0: Ania, no ty jesteś po prostu fenomenalna. Jaka podpowiedź ci najbardziej pomogła?
3: Podpowiedź, że można w nią coś nalewać.
0: No i cudownie. Słuchaj, no szklanki dla ciebie nie mam, ale mamy torbę i skiety od Meloradia. Taki zestawik leci w twoje ręce, dobra?
3: Dobra, dziękuję.
1: O czym myśli Pychu?
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Best Day. Autopromocja. Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
9: Chciałam mordeszki, wyczerami idę w melo.

Odpaliłem ten numer dziś rano, przypomniałem sobie o nim i stwierdziłem, też muszę wam przypomnieć, że on w ogóle istnieje. This is the world we live in, Alcazar w Meloradiu, 17 minut do 20, a już o 21. Pierwszy z półfinałów tegorocznego mundialu. Naprzeciwko sobie staną Lamine Yamal i Kylian Mbappe. Francja zagra z Hiszpanią, to o 21. No i to w sumie trudny wybór, kto ma przejść dalej. No ja nie umiem zdecydować, czy lepsze są rogaliki, czy paella. Niech się dzieje, co chce. Melo Radio. Kaigo, jego nowość Take Me Back, to już teraz na playliście Melo.

0: wakacje. Tak właśnie brzmi ten numer, jak najpiękniejsze wakacje waszego życia. No i takie możecie sobie zapewnić na Sunrise Festival. Gorąco was zapraszam, żebyście wbijali na meloradio.pl, no i zgłaszali się po to, żeby właśnie tam pojechać na ten festiwal. Od 31 lipca do 2 sierpnia będzie się działo, a wy tam możecie być za free dzięki Meloradio. Meloradio.pl. Tam zbieramy wasze zgłoszenia, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Topik i Becky G, Sorry Papi. Ten kawałek punktualnie o 21. O 20.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Sunrise Festival. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Kołobrzegu, tak jak
1: Patrycja, Artur, jedziecie na Sunrise Festival z Meloradiem.
2: Ja nie mogę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: Dawaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
2: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Uczta dla fanów prażynek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: To będzie lato, którego nie zapomnisz. Krystaliczna woda, szeroka plaża i niezapomniane zachody słońca w sercu Podkarpacia. Dni Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego nadchodzą, a razem z nimi Melo Lato. Energia, muzyka i gwiazdy wieczoru. Tymek i Smolasty. Już 18 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zaprasza Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski.
4: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: No i minęła już 20, stara dobra zasada Meloradia mówi, kiedy inni gadają, to my już gramy. No to lecimy. Alok, Ziba i Portugal The Man, Dren, czyli Indiana. Oni na pewno wpadną, a zaczynamy od duetu Topic i Becky G. To sorry, papi. Tupychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

mega klimatyczny i mega hipnotyzujący jest ten numer. Better Times, Robin Schulz i Barbs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut po 20 na zgarach, a już za moment, już za chwilę Robert Lewandowski zostanie oficjalnie zaprezentowany jako piłkarz Chicago Fire. No trzymamy kciuki za sukcesy, za wielką wodą naszego Robercika kochanego. Pokaż wszystkim, czym jest polska laga, chłopie. No a teraz czas na numer, który też został stworzony trochę za wielką wodą, no bo w momencie, kiedy DJ Remo i Tymek się komunikowali, tworząc tę wersję numeru Sofia Loren, no to często robili to w nocy, bo Tymek był za granicą, właśnie w Stanach Zjednoczonych. Stąd dopisek 3 AM. Sofia Loren, 3 AM, to już teraz w Melo Radio.

0: Riga T-Rate, Secrets w Melo. A gdzie są najlepsze rejwy?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No wiadomo, że za naszą zachodnią granicą, w Niemczech, no i właśnie z Niemiec pochodzi grupa Kitschkrieg. To panowie, którzy stworzyli kawałek o tytule Good Genug. No i ten numer

stał się wiralem, no i jest jednym z najczęściej wyszukiwanych w waszych telefonach. Wiecie, w tej aplikacji, którą przykładacie do głośnika, żeby zobaczyć, cóż to jest za tytuł. No to ja teraz to zagram, no i jest to jedno z ciekawszych nowości, jakie gram w ostatnich tygodniach wam na antenie, więc skupcie się przez te 2 minuty 53 sekundy i usłyszcie, czy wam się podoba, czy nie. Moim zdaniem wchodzi naprawdę dobrze. Kitschkrieg i Gut Genug.

0: Radio Toruń.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Chcę więcej. To Fuka i Liwka w Meloradiu w ramach projektu Enklawa. 14 minut do 21 na zegarach. Erling Haaland. On już na mundialu nie gra. Reprezentacja Norwegii przegrała z Anglią, no i Norwegowie musieli już polecieć ze Stanów do domu. No a po opuszczeniu pokładu samolotu paparazzi złapały właśnie Haalanda, który po tej imprezie kupił sobie prezent. A konkretniej wypchanego szopa. Ale coś mi się wydaje, że bardziej wypchany to ma jeszcze portfel akurat Erling Haaland. Nie to, żebym zazdrościł. Wcale!

0: ale to jest sztos, jedna z nowości na antenie Meloradia. Tabir Mio i Fly High. Tak gramy jeszcze przed 21, a jeżeli wam podoba się ten numer, no to głosujcie na niego w 30 Meloradia. No to będziemy wiedzieć, żeby grać go wam częściej. Meloradio.pl, tam głosujecie na wasze ulubione numery, a za moment wybije 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. A to dopiero początek, tych sztosów po 21 będzie zdecydowanie więcej.

0: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie. Po reklamie.
2: Idę w Melo. No i już mamy 21. Jak tam u was mija ten wtorkowy wieczór? Dajcie mi o tym znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja wam pogram. Another i Talk to You to na pewno w tej godzinie będzie United Nations i Out of Touch, a zaczyna Taylor Swift. Tu Pychu, siemano.
3: Meloradio. Idę w Melo.

0: Hard to be humble. Nicolas i Trips w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 14 minut po 21. A ja poprosiłem, żebyście dali mi znać, co wy robicie w ten wtorkowy wieczór, jak go spędzacie. No i Kacper dał mi znać, co tam u ciebie.
1: Teraz rysuję sobie długopisem 3D i właśnie słucham waszego radia.
0: O, czekaj, a co ty rysujesz tym długopisem 3D? Jak to w ogóle działa?
1: Wkłada się taki filament do długopisu i on się nagrzewa. Mogę go nagrzać do nawet 180 stopni lub 210, zależy od rodzaju filamentu i gdy go używam, no to po prostu klikam taki przycisk i wtedy on się rozgrzewa i wychodzi.
0: I co teraz tworzysz?
1: I teraz robię piramidę.
0: Ale totalny sztos, słuchaj, a to ja ci pogram tak, żeby tę piramidę zrobić szybciej, żeby na pewno nie runęła, dobra?
1: No i super, dziękuję.

gramy, ale za moment na naszym Playkę wbije gorąca nowość, którą będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. To impreza, która od 31 lipca do 2 sierpnia rozegra się w Kołobrzegu. Najlepsi DJ-e z Polski i świata zagrają nad polskim morzem specjalnie dla was. Będzie Urzel, James Hype, Sigala, Skytech czy Axel Ingrosso, ale pojawią się też oni. Grupa Meduza i ich nowość Silence już teraz na playliście Meloradia, a jeżeli wy chcecie pojechać na Sunrise Festival, to karnety czekają. Wbijajcie na meloradio.pl.

Pitbull, Mela. Back in time. 21:31 na zgarach. Takie klasyki wam

David Guetta i Alok to Run Run River w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22. Nowe trasy samolotami z Polski się szykują. Lato jeszcze trwa, ale linie lotnicze zapowiadają już, co szykują na zimę. No i będą nowe połączenia, między innymi z Poznania do Barcelony, Porto czy Tirany, a także z Wrocławia do Hurgady, Bilbao czy Turynu. No, żeby tak jeszcze był czas, żeby wszędzie latać, co nie? No bo coś mi się wydaje, że jak poprosimy szefów o kolejny urlop, to powiedzą, że to my nieźle odlecieliśmy.

Oni już pokazali, że potrafią razem współpracować. Między innymi przy numerze Alone Part 2. To był ogromny hit. A jak będzie tym razem? No mam wrażenie, że bardzo podobnie, bo ten numer jest prawdziwym sztosem. Totalna masakra, no genialny jest. Fate, Alan Walker i Ava Max. Tak gramy jeszcze przed 22. Pamiętajcie, że jak ten numer wam się podoba, to głosujcie na niego w 30 Meloradia. Możecie to robić na meloradio.pl. A 22 już za moment wybije, to oznacza, że jesteśmy kroczek bliżej środy. Ci, którzy w pracy się cieszą, ci, którzy na urlopie niekoniecznie.

Cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Toruń, Szosa Lubicka 19. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Już pod koniec lipca zabierzemy Cię na Sunrise Festival. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Rehab, Urzel i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Mello Radio.
1: Drużyna okrągła, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, oni się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd?

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,